0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.
1: Hola.
2: Hola.
1: Zdravstvuj.
2: Zdravstvuj.
1: Hello.
2: Hello.
1: Čau.
2: Čau.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ni hao.
2: Ni hao.
1: Salut.
2: Salut.